0: Радио Рация. Рация.
1: Są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe,

0: Слухай нас у інтернеце. Рація.ком.
1: Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie podskoczysz królowi, lepiej ze mną nabijaj swój cios.

0: До конца этой годины остается 14 хвилин. Поспеем завитать на две важные для Белостока подеи. По-перше, тут подходит до своего завершения другой конгресс доследчиков и доследчиц у границы и пограничья. После нескольких дней интенсивных науковых дискуссий удельников чекают ознайомленчие поездки по регионе и знакомство с культурной спадщиной Подляшша. Цікавой особливостью этого года стало то, что одразу около десятка докладов на конференции так ці інакше закраналі тему пагранічних могілок. Чому так відбувається, тлумачить одна з самих молодих удільниць конференції з Сокольщини Кінга Пянтковська з університету Білостоку. У своєму докладі вона засіродилася на традиціях поховання на прикладі старої і нової розедранки.
1: Мої дідкові походу з Розедранок. Ціле життя там спенділи, мій тата теж там ще виховав, моя мама мешкає ве всі обок, познаюся під костьомом в старій Розедранці, також то є такий повернут до традиції родинної. І чого цим тематом? Бо сама обсервувала погреб моїх дядьків і узнала, що є на тиле виюнтково, що варто задбати о те, щоб ця традиція притривала, понівач занікає вони, нестати. І мешканці ще мають щось до повідзення на цей темат, хтось жив ті старші, więc stwierdziłam, що добре є упам'ятнити. Історія.
2: Менавіто поховання і традиції, що важливо відати про вёски, нова Розедранка, стара Розедранка?
1: Погреби генерально тривають 3 дні. Є чування вночі при змарлим. Родина сидить і по просту молить за змарлого так направду цілу ніч. Збирається ціла вieś. Później jest przemarsz do krzyża, żeby zmarłym pożegnać się z całą wsią. No i następnie ceremonia w kościele i pochówek. Za zmarłym też się idzie, ludzie niosą trumnę. Jest tradycyjny pochód z chorągwiami tradycyjnymi, fioletowymi. I potem obiad.
2: Чому важно в межах этой конференции говорить про такие могилки, которые находятся на Сокольщине, на меже с Беларусью?
1: Bo to zanika i to jest wartościowe, ponieważ cała ta tradycja jest bardzo stara, sięga prawdopodobnie czasów przedchrześcijańskich jeszcze i jestem. Jest ona po prostu wyjątkowa, jest czymś, czego nie ma w innych miejscach, w innych wsiach, co już zanikło, na przykład w Białymstoku, w mieście. A póki jest, to trzeba dbać o lokalną historię, o lokalne tradycje, żeby po prostu można było wspominać później albo odtworzyć te tradycje. Ja jestem dość przywiązana do tradycji, więc chciałabym zadbać o to, żeby na przykład mój pogrzeb też był tradycyjny w przyszłości.
2: Czemu jest dzisiaj ważne ogólnie mówić o mogilki? Co dają nowym pokoleniom?
1: Po pierwsze, to wiele tych tradycji prawdopodobnie bierze się z prawosławia rosyjskiego, więc taki miks kulturowy też jest ważny. Moja babcia mówiła po białorusku, moja babcia mówiła też po rosyjsku. Regularnie jeździła na Białoruś do swoich przyjaciółek, koleżanek. Ja sama, będąc u rodziny w Kuźnicy, kopałam piłkę przez granicę z Białorusinami, więc jestem również przywiązana do tej kultury i uważam, że jest to po prostu bardzo wartościowe, żeby dbać o te tereny przygraniczne, o kontakt z naszymi braciami ze wschodu.
2: Gdzie zachowuje się taka tendencja, że Białorusi to prawosławne, katoliki, to Polacy menawita?
1: Tak, tak. W tej konkretnej wsi tak. Ta wieś akurat jest dość wyjątkowa, bo w niej nie było prawosławnych praktycznie nigdy historycznie. Ale we wsiach obok są mieszane rodziny, są mieszane wsie, więc to bardzo zależy.
2: To bo tutaj nie ma prawosławnych cmentarzy, tak?
1: W Rozedrance nie ma prawosławnych cmentarzy.
2: A może być jakiś samy bliski taki cmentarz prawosławny?
1: To w Wierzchiedlinie. To jest gdzieś z 5 km od Rozedranki. Jest wieś, która była mieszana. Było chyba 60-40 prawosławnych katolików, coś takiego procentowo. Więc tam było dość dużo prawosławnych i oni też mieli kontakt z ludźmi z Rozedranki. Więc prawdopodobnie tradycje się wymieniały między wsiami. Jest jeden cmentarz i leżą na nim głównie Polacy, bo jak mówię, ta wieś jest dość wyjątkowa. Ona była dość taka jednorodna i wyznaniowo, i też narodowościowo, ale w pobliżu jest dużo mieszanych cmentarzy. Wiecie, ktoś może spróbować coś takiego zrobić. Ja osobiście na razie zajmuję samymi pogrzebami, ale nie wykluczam.
0: Окремя пограничных могилок на конференции бурную реакцию и живую цікавость выкликали и иншие нестандартные темы. Например, доследчики закранули то, как соцсетки Facebook формуют уникальные мовные формы и подляскую говорку. Не меньше яскравой была панель про региональные артефакты и материальную культуру, где разглядались традиционные подляские шматяные дорожки, их значение для захования идентичности.
3: Радио.
0: Радио. А праз 3 хвіліны завітаем у беларускую кнігарню, якая адчынілася ў Беластоку, і яна зусім не віртуальная, а цалкам фізычная, в якую можна зайсці і набыць усе навінкі беларускіх, прычым розных выдавецтваў. Так што матэрыял з адкрыцця гэтай лакацыі будзе ўжо вось праз некалькі хвілінаў.